Haleluya. Anasema utajuaje ni Friday, mpendwa msikilizaji, nakwambia kitu moto kama nini? Moto kama pasi mbili ukiweka pamoja, nakwambia. Ah, nakwambia mambo moto sana hapa. Jamaa gitaa pale, lead gitaa kanadondolewa. Twende kazi.

Hapo nakwambia basi uniwezi mpendwa msikilizaji. Yaani mmoja akaniambia you can't me, yani uniwezi. You can't me. Hey! Mambo hapa ni moto kweli mpendwa msikilizaji. Kama ni vijana basi hapo wanasema mambo hapa ni mwecheche, mambo ni mwecheche. Victor mwecheche nini? Yaani kunoma. Lakini mtu akitoka kule kwetu huko kwetu useme mwejeje, si mwejeje, ni mwejeje.